tak się je lasisz. Jednak ako ujrzę chcesz, trechisz, ja na powtarz.